0: Zdi se, da založbe teoretskih del zadnje čase malo tekmujejo, kdo bo objavil bolj strupin, baro, naslovnice. Sej začel se že s Studio Humanitatis, ko so izdajali zeleno zbirko, no, in ko jo izdajajo, ker so neke te že mičken strupene zeleno-rumene. Ampak, maska jih je zdaj prekosila. Če pogledamo sem na primer naslovnice Testo Junkie ali pa preiskovalne estetike, res za svet v nas, tako skor to, ker ne vem, telefon, ki skrolamo po Instagramu in se lahko res povežemo z neko to produkcijo poznega kapitalizma. In te knjige nam pa res govorijo, ok, dej me v barni tote bag, odpel se do ene kavarne, dej me na kovinsko mizo, pejt med pastelne stene in to ber. In ko nehaš brat, pejt takoj na socialna omrežja in takoj se nabaž s to hiperprodukcijo nekih barnih videov. Ampak maska še ne zmaga, ne? Zdaj zmagovalno nagrado bi pa podelil romanu Hiper založbe Sofija. Tako da čestitke založbe Sofija za to naslovnico, ki lahko paziš na ene 40 metrov v založbi oziroma v knjigarni in takoj veš in te kliče in ti reče ber me, ber me in veš, v kjeri dobi živiš takoj.
1: O rane byłem młody, chciałem sobie popróbować. Po co kratki te jak kłody, jak tu iść na nogach? Po co tak wysokie schody i zawiłe te zakręty, że trochę czasem spięte? Nawet pies tu węż. Nie widziałem tu pająków, żadnych robaków czy węży, więc deliry mieć nie mogłem. O co całe te problemy? Zazdrość. Jednak ludzie to są hieny, my na luzie, tylko czasem na lusterku rysy z cztery. Pogonione adaptery, sprzętu tyle zalegało, a potrzebne było siano, absolutnie nie na białe. To tendencja w Polsce, mało tolerancji. Jestem wolny, więc wybieram, a czasem trochę słabo. Błądzić to ludzka przypadłość. Basta.

kłamstwa, dosyć kłamstwa. Samozwańcza akcja partyzancka. Może być co będzie, byle prawda. Choć nie słodka, zawsze górą nastał. Czas mielenia się, emocji miazga. Zasypane wszystko tak przez lata. Miałeś dom, a teraz zbieraj majdan.